Jehova. Tetragrammaton. Solenoid. Theos, Ischiros, Aguila, Pantagrammaton.